0: Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

poranku po głównych polskich drogach poruszamy się bez większych utrudnień. Drogowców możemy spotkać w ciągu dnia na ekspresowej 11, gdzie remontowany jest węzeł Krzesiny i tam zwalniamy do 60 na godzinę. Prace też na A1 między Bydgoszczą a Gdańskiem. W obu kierunkach korzystamy z pasów do Łodzi.

Ktoś dzisiaj obudził się sam jeszcze przed budzikiem? Czy takie rzeczy w poniedziałek rano się nie zdarzają? Jest 6:30, a my już podkręcamy tempo. Waldek Darmak, siemanko, hej!

Modelki włodarskiej, no i lato. No, przecież czy jest ktoś, kto nie lubi lata? A czy jest ktoś, kto lubi zgarniać fajny merch od Melo z samego rana? No ja wiem, że wszyscy. To świetnie trafiliście, bo ja właśnie taki mam dla was. Dzwoncie, mam super mega torbę, jest wodoodporna i jak chodzicie na plażę albo basen, to musicie ją mieć po prostu, no. Albo jak lubicie sobie po deszczu chodzić, to może być wasza dzisiaj taka torba wodoodporna. Dzwoncie pod 321-321-777. Czekam na was już teraz. No i trzy poranne szoty w Melo też przygotowane dla was.

0: Whatever Turns You On, Axwell w Melo. Tak podkręcamy tempo. Cześć Asia.
1: Cześć.
0: Cześć, cześć, siemanko. Jak tam twoje nastawienie do poniedziałku dzisiaj?
1: Dobre.
0: Dobre.
1: No, jakoś... Poniedziałek jak każdy inny dzień.
0: No, jasne. Coś nie za bardzo przekonywująco brzmiałaś. Słuchaj, no ja muszę cię o to zapytać, Asia, tak trochę poza konkursem. Powiedz mi, oglądałaś mecz wczoraj?
1: Pierwszą połowę, tak.
0: To i tak lepiej niż byś...
1: A potem już padłam.
0: Rozumiem, ale to i tak, słuchaj, lepiej niż byś odpowiedziała na moje pytanie. Jaki mecz? Dobra, słuchaj, ale teraz uwaga, emocji nie zabraknie, bo mam dla ciebie... 3 szoty w Melo. I bardzo konkretne pytania. Asia, uważaj, klapki czy sandały?
1: Jeszcze raz mogę poprosić o pytanie?
0: Pewnie, VAR i replay i proszę bardzo, klapki czy sandały?
1: Klapki.
0: Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Czapka z daszkiem.
0: Aha. I uwaga, wolałabyś zamienić się w węża czy w słonia?
1: Węża.
0: Ja wiem, trochę trudne. Nie pytaj skąd takie. Ale za to możesz zapytać, a co ja z tego będę miała? Z tych 3 porannych szotów. No zapytaj tak, to ja ci konkretnie odpowiem.
1: No, co ja będę miała?
0: No jak co? Specjalną torbę wodoodporną Melo. Na pewno ci się przyda. Wybierasz się jeszcze gdzieś? Na basen, na plażę?
1: Mega, super. Urlop przede mną, tak. Także na pewno się przyda.
0: Ideolo. Trzymaj się, Asia. Dzięki. Fajnego dnia.

0: Man's Alba Love i Heroes. To wy dzisiaj jesteście prawdziwymi bohaterami, bo odważnie ten poniedziałek zaczynacie. No i idźmy w to dalej. Kto rano wstaje, ten w końcu szybciej pije dobrą kawę, nie? Za chwilę newsy w Melo. Już za 7 minut, 7.
1: A już o 7 zagramy
0: Topic Bakierze i Sorry Papi. Inni jeszcze będą gadać, a my tak wam już zagramy w Melo.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.

0: wszystko gotowe na urodziny mamy?
1: Jasne, że tak. Poodkurzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
0: Dlaczego?
1: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
0: A jak coś się zepsuje?
1: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
0: Tort też kupi?
1: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: 5 tysięcy czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Pogoda.
10: Najwięcej słońca o poranku na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, częściowo też na Mazowszu czy Pomorzu Zachodnim. Jeszcze przed południem popada w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Deszczowo do wieczora także w Poznaniu, w Łodzi czy w Gdańsku. Mokre drogi i chodniki także na Warmii i Mazurach. Najchłodniej w Poznaniu, dziś 17 stopni, do 20 w Gdańsku i 22 w Krakowie, Katowicach i w Kielcach.
11: To już prawie siódma. Teraz newsy Meloradia i Ewelina Walczak.
12: Hiszpania wraca na mundialowy tron. Po 16 latach przerwy piłkarska reprezentacja znów zdobyła Mistrzostwo Świata. W wielkim finale Hiszpanie pozbawili marzeń broniącą tytuł Argentynę, wygrywając 1-0 po dogrywce. Tym samym powtórzyli swój historyczny sukces z 2010 roku. Lepsze pieniądze dla lekarzy orzeczników w ZUS-ie. Medycy mogą teraz liczyć na pensję od 14 do nawet 20 tysięcy złotych. Właśnie weszły w życie nowe przepisy. Wyższe stawki obejmą też pielęgniarki i fizjoterapeutów. A za nami Dni Tarnobrzega. Wydarzenie przyciągnęło nad jezioro prawdziwe tłumy, mówi starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek.
13: Wspaniała impreza organizowana wspólnie przez miasto Tarnobrzeg i przez powiat tarnobrzeski. Jesteśmy taką jedną całością i tu naprawdę można świetnie spędzić czas. Jest co zobaczyć, można się tu dobrze bawić.
12: A gwiazdami sobotniego wieczoru byli Tymek i Smolasty.
11: Słuchajcie, na zegarach dopiero 7, a wy dziś rano już zrobiliście więcej niż Messi wczoraj wieczorem. Dobrze się ten poniedziałek zaczyna, podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, to my już gramy. Baltek Derłak, siemanko. Melo.

Ray Dalton, Do It Again. W Melo Radio podkręcamy tempo. Znów to robimy w poniedziałek, 12 minut po godzinie 7, ale ja wiem o tym, że to jest taki poniedziałek, kiedy to niektórzy zaczynają swoje wakacje. No zazdro. A jeszcze inni, coś wiem na ten temat, to właśnie są po urlopie. A jak to jest u was? Nagrajcie głosówkę, czekamy. Czy wakacje to cały czas u was trwają? Czy może już jesteście po jakimś fajnym wyjeździe? A może dopiero na jakiś czekacie, co? No dajcie znaka, czekamy na głosówki, to od razu ten poniedziałek jakoś tak kolorów nabierze. Wejdźcie na meloradio.pl i nagrajcie nam głosówkę. Jak tam wasze wakacje? Czy już są, czy jeszcze czekacie, czy już za wami? Czekamy na głosówki na meloradio.pl, możecie wbijać i tam na dole słuchawka, którą jak naciśniecie, to możecie nagrywać głosówkę na WhatsAppie.

0: 12.30, duże oczy. W Meloradiu za chwilę zrobisz duże oczy, bo powiem ci, gdzie będziesz mogła sobie chodzić tak, jak lubisz. Wiesz jak, nie?
1: Czyli jak? Ja nie wiem, co ty masz w głowie, Waldek.
0: Czyli topless podobno, no. Słuchajcie, ale wcześniej to uwaga, musimy przypomnieć, że czekamy na głosówki. Jak tam wasze wakacje? Co już się u was wydarzyło? Gdzie byliście albo gdzie jedziecie? Nagrajcie głosówkę i przy okazji zgarnijcie merch od Meloradia za taką najlepszą głosóweczkę. No i teraz do tematu. Uwaga, słuchajcie. Po pierwsze, to za najgorszych turystów na świecie sami siebie uważają Brytyjczycy. I są dla siebie tacy krytyczni, bo przyznają szczerze, że często, delikatnie mówiąc, nie zwracają uwagi na lokalne zwyczaje. No i robią dużo rzeczy głośno i po swojemu i w strojach, jakie czasami nie do końca przystają do danego miejsca. No i uwaga, nie tylko oni muszą uważać w Italii, ale Daria, ty też. Varena we Włoszech to jest takie miasteczko, które wprowadziło kary dla turystów, którzy chodzą po miejscowości w strojach kąpielowych i dla przewodników tam są kary, którzy oprowadzają za duże grupy. W strojach kąpielowych i topless będziesz mogła teraz przebywać tylko na plaży, na miejscu cumowania łodzi. To się rybacy cieszą.
1: Ale bardzo mi się nie podoba ta informacja, naprawdę,
0: Waldek. I na pomostach też. To ciekawe jest. Nie wolno też zatrzymywać się w wąskich, zabytkowych uliczkach Wareny, żeby nie powodować zatorów w ruchu. Ale uspokajam, jak nie ma tam wystaw sklepowych, to Daria się nie zatrzymuje. Jedzie jak burza.
1: I to turyści. Prawda.
0: Cicho tam, bo przewodnicy nie będą już mogli używać mikrofonów i głośników, jak będą was oprowadzać po tym miasteczku. Także nie gadajcie tam między sobą, tylko wiecie, no, słuchajcie uważnie, żeby nic wam nie uciekło w te wakacje. A teraz to użyjcie swoich głośników. I tak wiecie, ile mocy mają, bo to super numer na rano. Jest 18 po 7. Kaigo, Kalik.

0: Jedni słyszą fire, fire, a jeszcze inni fajnie, fajnie. Poniedziałek mamy, a jak tam, czy wy macie wakacje, jakiś urlopik to w planach, czy może jeszcze czekacie, a może już za wami, dajcie znać, czekamy na głosówki, bo chcemy fajny merch wam dać za te takie najfajniejsze, wakacyjne. To co, jak tam wasze lato i wakacje?
1: Cześć Melo, ale jak to wakacje? To jest coś takiego jak wakacje?
0: A dobra, ty w pracy od rana, znowu. No dobra, to w sumie tak jak i my. 28 po 7.
2: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
15: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
16: Dlaczego?
15: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
16: A tort?
15: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęt.

0: Te do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, Giano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
6: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: 5000 czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru. O reklamie. Autopromocja.
8: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
9: Idę w Melo.
8: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
10: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
8: A jak potrzebujecie dobrej

0: Poniedziałek mamy, to chodźcie z nami, Bambi jak Leosia w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj dla was od samego rana. Słuchajcie, no to był pierwszy raz, kiedy w przerwie finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej pojawił się halftime show. Zaczęła Madonna, woziła się razem z Ronaldo i Ronaldinho, potem BTS, no i oczywiście Justin Bieber.
1: Yes! Czekałam najbardziej na to.
0: Shakira. No i co? I niektórym się nie podobało. Dlaczego ci się nie podobało?
1: Mi się bardzo podobał występ Justina, bo on jest oczywiście ikoną i się bardzo z tego cieszę, że był. Inne występy, tak szczerze, w ogóle mnie nie interesowały, ale je posłuchałam, ludzie zhejtowali i ja chyba odkryłam dlaczego.
0: Dlaczego?
1: Ludziom się to nie podobało, bo wiesz, artyści może zbyt mało się postarali. No w sumie jak nie mieli płacone za ten występ, no to nie ma co się dziwić.
0: Ej, no nie każdy robi tak jak ty. A poza tym to polscy kibice potrafią w kwadrans zrobić lepsze halftime show.

0: Faith Alan Walker i Ava Max i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio dzisiaj z samego rana w poniedziałek, no bo jak inaczej zaczynać fajny tydzień od fajnego poniedziałku. Za 8 minut 8, za chwilę będą newsy w Melo.
1: A już o 8 zagramy
0: Johnson & Chainsmokers All The Time.

0: I tak cały czas od rada razem z wami podkręcamy tempo w Melo Radio.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
16: O reklamie.

0: Olsztyna. Nie wjedziemy Aleją Warszawską, to w związku z przebudową drogi wojewódzkiej w rejonie zwalniamy do 50 na godzinę. Nogę z gazu zdejmujemy też na Krajowej Siódemce w Gdańsku, gdzie między węzłami Żukowo i Południe drogowcy mają co robić w związku z obwodnicą metropolii trójmiejskiej. Utrudnienia też na jedynce w Bielsku Białej.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Od 17 stopni w Poznaniu i w Szczecinie, przez 20 w Gdańsku, do 21 w Warszawie. Taką temperaturę prognozują na dziś synoptycy. Ich zdaniem najcieplej będzie w Krakowie i w Kielcach, 22 stopnie. Podobne wartości na termometrach w Katowicach. Najwięcej słońca o poranku na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jeszcze przed południem popada w Wielkopolsce. Do wieczora suchą stopą nie przejdziemy przez Poznań, Łódź czy Gdańsk.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie ósma. Teraz newsy Meloradia i Ewelina Walczek.
3: Ponad 1500 interwencji strażaków po nocnych burzach. Służby miały pełne ręce pracy, głównie na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, mówi rzecznik tamtejszych strażaków, kapitan Hubert Ciepły.
4: Najwięcej pracy mieliśmy w województwie małopolskim, ponad 600 interwencji straży pożarnej. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
3: Dzisiaj burze mogą wystąpić na północy. Z kolei jutro rząd zajmie się zmianami w ochronie zdrowia. W planach jest wprowadzenie jawności umów z NFZ oraz limitów zarobków dla lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. I przenosimy się na sportowy parkiet. Polscy siatkarze kończą zasadniczą fazę Ligi Narodów na drugim miejscu. Na koniec zmagań pokonali USA 3-0 i zgarniają w turnieju i zagrają w turnieju finałowym. Zgarną może medal.
2: No niech to będzie zapowiedź tego, co będzie się działo. Niech zgarną, no. Wy też dzisiaj od rana razem z nami zgarniacie ten poniedziałek. Zawsze fajnie jest wam kibicować od samego rana, bo idzie wam jak zawsze jeszcze lepiej niż ostatnio. Waldek Darłak, cześć, hej. Podkręcamy tempo w Melo. Jest ósma.

James Hype, More Than Friends. W poniedziałek rano udowodnijcie, że jesteście gotowi na wszystko. Nasza zabawa rusza już za chwilę. Czekamy na was, na dwie osoby. Szansa na zgarnięcie fajnego merchu od Melo. Już teraz 321-321-777. Dzwońcie, czekamy. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w tej zabawie. 321-321-777. Dzwońcie teraz.

0: Tak lubimy podkręcać tempo razem z wami i zagrać wam w poniedziałek Eric Prydz w Melo. No i lubimy też sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko już 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: I razem z nami teraz Mateusz, bardzo zajęty swoimi obowiązkami od samego rana, ale znalazł chwilę, żeby do nas zadzwonić. Cześć Mati, hej.
2: Cześć, hej.
0: I jest też Paweł, cześć Paweł.
3: Witajcie, cześć.
0: A Paweł to jedzie z kolegą odebrać kilka rzeczy od kogoś. Paweł, ale obiecaj, że to jest legalne, co? Bo tak zabrzmiało, wiesz, no mocno po weekendzie.
3: Nie, wszystko full legal, no wszystko oczywiście.
0: Okej, okay. No to dobrze. Słuchajcie, to teraz uwaga, przed wami zabawa Gotowi na Wszystko. Zasada jest taka, że zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi będą skiety, za jedną melotorba. Czy to wszystko jest jasne?
3: Jasne, jak najbardziej.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to uwaga, pytanie pierwsze dzisiaj. Diglett to Pokémon czy skówka na sznurówce?
4: Mateusz?
3: Paweł.
4: Skówka na sznurówce.
0: Mateusz, no. Jak mogłeś? To Pokémon. No, ale spoko. Powiem szczerze, jak mówisz na tą skówkę Diglett, to też pasi. Lecimy dalej. Pytanie numer dwa. Co to znaczy od sasa do lasa? Czy to jest odległość od domu do lasu? Czy to znaczy, że chaos jest?
4: Mateusz?
3: Paweł?
4: Chaos.
0: Chaos. Tym razem się udało. Dobrze. Bez chaosu i w poukładany sposób Mati zgarnia jak najbardziej jeden punkt, czyli za taką jedną prawidłową odpowiedź. Melo torbę już pakujemy do ciebie, Mateusz, i wysyłamy. Paweł, ale ty się nie przejmuj, spokojnie, żebyś nie musiał do nas przyjeżdżać, niczego odbierać. Z twoimi kolegami to my też fajny merch ci po dobroci całkiem wyślemy. Tak, żeby fajny poniedziałek był i dla nas, i dla ciebie. Trzymajcie się, panowie, dzięki.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Podkręcamy tempo w Melo, a to, czy jesteście gotowi na wszystko, sprawdzimy też jutro po 8, więc bądźcie blisko. Teraz Ray, David Guetta.

0: więcej słońca tego lata. Żel, moving to the sun w Melo, a za chwilę to wam powiemy, z jakiego trendu można skorzystać, żeby ten poniedziałek był naprawdę jeszcze fajniejszy niż myślicie. Zostańcie z Melo, Return i Nightcrawlers już za chwilę.
1: Autopromocja. Sunrise.

0: 21. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
12: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble

0: oraz armaturę, dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w nie-

0: Andra w Melo Radio i Time to Pray. Podkręcamy tempo. Dobra, przyznaj się, czy ty jesteś? Czy ty jesteś wybredna? Czy bardzo wybredna?
1: Znasz mnie, Waldek, więc wiesz, że jestem super, hiper wybredna.
0: Czyli opcja C, jak zawsze tak. Tutaj, zawsze jest jakieś trzecie wyjście. Słuchajcie, jak zrobić, żeby poniedziałek był fajnym dniem? Przekonać was? Mam jeden taki trend, taką metodę. Trzeba po prostu podejść strategicznie, słuchajcie. Okay. Tak jak Hiszpanie do meczu z Argentyną, na wymęczenie przeciwnika, drobnymi kroczkami, krótkimi, celnymi podaniami. Tak traktujcie ten poniedziałek i uwaga, jest taki trend, który nazywa się Minimum Monday, czyli w poniedziałek robimy tylko minimum i tylko tego, co konieczne. Możecie zacząć na przykład od czegoś małego, ale przyjemnego, na przykład od małej kawy i krótkiej przerwy. Już jest lepiej? Nie czujesz się chyba przekonana, czekaj, no.
1: To ja ci jeszcze coś... średnio, ale...
0: Coś dorzucę.
1: Dobra.
0: Jakieś drobne, małe słowo na przykład, nie?
1: Okej.
0: Do roboty.
1: Dzięki, wow.

0: Madonna i Martin Garrix. Mega weekend za nami. Martin razem z wami i z naszą ekipą Melo na Tomorrowland. A to, co tam się działa, działo się naprawdę wyjątkowo dużo. Zajrzyjcie koniecznie i sprawdźcie, bo dużo relacji z Tomorrowland na naszym Instagramie. Jak jeszcze nie wbijaliście, no to koniecznie zajrzyjcie.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Lumix Self-Aware w Melo. To, co lubimy najbardziej. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio już za 9 minut 9:00.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sykut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: O reklamie. Melo Radio Śląsk na 90.

0: jedynce w Bielsku-Białej drogowcy zabezpieczają uszkodzoną dolatację. Wyłączony mamy prawy pas ruchu na jezdni w kierunku Zwardonia. Tam zwalniamy do 80 na godzinę i tak będzie do pierwszej połowy września. Z kolei do końca wakacji utrudnienia też na Krajowej 92 między Wrześnią a Słupcą, gdzie powstaje ścieżka rowerowa.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Do wieczora deszcz popada na północy i zachodzie kraju, mokre drogi i chodniki także w Łodzi czy Warszawie. Zdaniem specjalistów nie zabraknie też przejaśnień, a najwięcej słońca na południowym wschodzie. Pogodnie chociażby na Śląsku, w Zagłębiu czy na Podbeskidziu. Do 17 stopni zobaczymy w Poznaniu, w Łodzi czy Bydgoszczy już 19, a w Warszawie i Olsztynie do 21. Jeszcze więcej, bo 22 stopnie w Katowicach czy Kielcach.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: I już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Ewelina Walczak.
3: Koniec z anonimowością sztucznej inteligencji. Od 2 sierpnia wchodzi unijny AI Act. Wszystkie wygenerowane przez nią treści będą musiały być wyraźnie oznaczone, a firmy będą musiały informować użytkowników, że rozmawiają z systemem sztucznej inteligencji, a nie z człowiekiem. Trwają masowe kontrole sanepidu. Tylko na Pomorzu Zachodnim sprawdzono 300 lokali i posypały się mandaty, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski.
4: W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają.
3: Brud czy nieświeże jedzenie najszybciej zgłosimy przez aplikację mObywatel lub portal eSanepid. A na wakacyjnym niebie można już wypatrywać Perseidów. Sezon na spadające gwiazdy wystartował. Wielka kulminacja nastąpi w nocy z 12 na 13 sierpnia. Zobaczymy wtedy nawet 100 meteorów na godzinę.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Czekajcie, czy ja dobrze liczę. 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. No nie, to ja muszę trochę życzeń do swojej listy dopisać. Myślałem, że jest długa, ale spokojnie, coś jeszcze się zmieści. Jest dziewiąta.

0: Jack Jones i Brief. Jak ten tydzień się wlecze? Co 12 minut po godzinie 9 mamy za to lipiec. To naprawdę w podkręconym tempie. A co zrobić, żeby ten dzień był jeszcze dla was fajniejszy? A może jakie tajemnice tego, co się wydarzy, odkryć można? To Daria coś opowie za chwilę, podobno miłego dla mnie. Jesteście ciekawi, czy tak można? To sprawdzimy to za chwilę. A teraz już 12 minut po 9 w Mela.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jest Project i Tell Me w Melo Radio. Słuchajcie, dzisiaj Dzień Księżyca. To w sumie takie nawet trochę dziwne jest, nie? No jest Dzień Księżyca. Powinna być Noc Księżyca. Dzień to Słońca może
1: o
0: być,
1: Jezu,
0: nie?
1: Maruda. Gruba dobra. Rozkmina. Nieważne, no. Bo ja sobie ubzdurałam, że czytam sobie teraz horoskopy nawzajem i jakby musisz się do tego dopasować. Po prostu nie ma dobra. Dyskusji.
0: Łatwo nie będzie? Okej. Okay. Ja tobie, czy ty mnie najpierw jak
1: no
0: to jest?
1: Dobra, no to ja mogę w sumie. Ty masz znak zodiaku Lew, więc niektóre marzenia zaczną wydawać się bliższe realizacji niż jeszcze niedawno, więc tutaj jest naprawdę duży plus. Jesteś podobno zmęczony, co jest kłamstwem, bo w sumie wróciłeś z urlopu przed chwilą, więc to jest kłamstwo. Musisz sobie zrobić dzisiaj cyfrowy detoks. Okej, to się zawsze przyda. I jeżeli, Waldek, chodzi o miłość, no to po ostatnich burzach i spięciach dzisiejszy dzień powinieneś przeznaczyć na złapanie oddechu. I słuchajcie, to jest kłamstwo, nie zgadzam się z tym, bo współczuję twojej Ani, bo to ona powinna mieć święty spokój, a nie ty. To na pewno.
0: Ale nad Bałtykiem byłem, tam sztormy, słuchajcie. Ale czekaj, bo zagadałaś, ja nie jestem w stanie ci horoskopu przeczytać. Mogę ci tylko powiedzieć, że w wodniku, w finansach masz tak, żebyś podeszła z dużym dystansem do wskazówek i podpowiedzi koleżanek co do wydawania pieniędzy. I dzisiaj nie, to nie jest dobre.

0: David Guetta, Lock, Run, Run, River w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Jak trochę wam się gdzieś tam nudzi, w pracy na przykład nic się nie dzieje, to dobrze w sumie, trochę więcej czasu jest, możecie sobie urozmaicić te chwile, wbijając na naszego Instagrama, bo tony materiałów z Tomorrowland i tego wyjątkowego, gorącego weekendu wleciały. Możecie między innymi zobaczyć, jak wyglądają pompki challenge, czyli sprawdzić, co robią najlepsi DJ-e z naszą ekipą w przerwie pomiędzy setami albo przed setami. Dali namówić się na robienie pompek, kto zrobił ich więcej. Sprawdźcie, jak się to udało. Byli między innymi Offenbach, Illenium i Thomas Gray i wielu innych. A wszystko to znajdziecie na naszym Instagramie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Select. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Sí, galera, palava fej, co? Lullaby w Melo Radio. Tak, razem z wami dzisiaj od rana podkręcamy tempo w poniedziałek. Słuchajcie, ciekawą rocznicę mamy. Mija właśnie rok od słynnego koncertu Coldplay, na którym na wielkim ekranie kamera pokazała parę, o której nikt nie powinien się dowiedzieć. Filmik z prezesem firmy, jego pracowniczką, od razu stał się wielkim hitem w necie. No i po roku aż muszę zapytać, co u nich?
1: Dobra, no to zacznijmy od prezesa, czyli Byrona. U niego wygląda sytuacja dobrze, dlatego że żona mu wybaczyła zdradę i stwierdziła, że da mu drugą szansę. Gorzej jest jednak u Christine, dlatego że no, musiała się rozwieść ze swoim partnerem, ale próbuje dalej i ma genialny pomysł, dlatego że prowadzi konferencję o zarządzaniu kryzysowym i tak za 30 minut liczy sobie około $800, czyli tak ponad 3000 zł. No i finalnie wyszła na tym dobrze.
0: No właśnie, kto na tej akcji wyszedł lepiej?

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Ocean House. Już za 9 minut będzie 10, po 10 pół godziny muzy dla was w Melo Radio. Bez reklam i bez gadania.
1: A już o 10 zagramy
0: Taylor Swift i Loud Lecture w Melo. Za chwilę także newsy i więcej o pogodzie.
1: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale...
2: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć...
13: Idę w Melo!
12: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
14: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
12: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
14: zapraszam od 18.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
1: Nie tylko o poranku drogowców możemy spotkać na ekspresowej 11 w Poznaniu, gdzie remontowany jest węzeł Krzesiny. Prace też na jedynce między Bydgoszczą a Gdańskiem, a na krajowej 7 w Krakowie trzeba się liczyć z utrudnieniami w związku z malowaniem pasów. Podobnie jest na A4 w rejonie lotniska Balice. Do Olsztyna nie wjedziemy Aleją Warszawską.

0: Погода.
1: Najwięcej deszczu synoptycy prognozują dziś na północy i zachodzie kraju. Mokre drogi i chodniki zastaniemy m.in. w Gdańsku czy w Olsztynie, podobnie w Poznaniu i Bydgoszczy. Całkiem nieźle będzie m.in. w Kielcach i Rzeszowie. Podobnie prognoza prezentuje się dla Krakowa, tam najwięcej słońca. Dziś do 17 stopni zobaczymy na termometrach w Szczecinie, do 19 w Bydgoszczy i 20 we Wrocławiu. Rzeszów 24.
2: Są newsy na 10:00. Ewelina Walczak, zapraszam. Nad Polskę nadciąga ochłodzenie. Dziś termometry pokażą maksymalnie 20 stopni, a na północy kraju zagrzmi, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
3: Występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
2: Chłodniejsza aura zostanie z nami do piątku. Tymczasem w Niemczech trwa prawdziwa, obyczajowa rewolucja. Nasi zachodni sąsiedzi odchodzą od alkoholu. Spożycie tradycyjnego piwa spadło tam o 1/4 w ciągu 30 lat. Prawdziwy boom przeżywają za to warianty bezalkoholowe, które stanowią już 1/10 całego rynku. Za zachodniej granicy przenosimy się na polskie wybrzeże. W gdańskim zoo na świat przyszły dwa lemury warii czarno-białe. To gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy. Borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Uff, ale gorąco.
14: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
15: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki,

promocja. Tomorrowland w Melo Radio. Na żywo. 3 dni prawdziwego, dobrego Melo. Prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
12: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
13: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
12: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
13: No i tanio.
12: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
14: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Uff, ale gorąco.
17: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
18: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
19: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
20: Autoryzowany dealer Dąbrowscy zaprasza. Zabrze, ulica Wolności 59 oraz Bytom, ulica Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
23: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
24: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
25: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
24: Iga Dudziuk.
25: I Mikołaj Kujawiński.

0: początku wieczora deszcz popada na północy i zachodzie kraju, podobnie w centrum. Mokre drogi, chodniki w Łodzi czy w Warszawie. A na termometrach w Poznaniu do 17, w Bydgoszczy 19 stopni. Podobnie w Łodzi, Gdański, Wrocław to 20 stopni. A najcieplej na południu i południowym wschodzie, w Krakowie i w Katowicach 22, podobnie w Kielcach. Podkarpacie proponuje nam dzisiaj 24 stopnie.
1: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wczorajszy wieczór i cała noc należały do Hiszpanii, która w finale mundialu była lepsza od Argentyny po dogrywce 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się wielkie świętowanie. Nie da się opisać tego, co czuję, to coś pozaziemskiego, ponad światem, to niesamowite. Hiszpanie nie przegrali na mundialu żadnego z 8 meczów, stracili tylko jednego gola. To radość, którą w samej Hiszpanii przysłania dym z szalejących w kraju pożarów. Od wczoraj ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości, a jutro miejscami temperatura może sięgnąć w Hiszpanii 45 stopni. W Polsce z kolei ochłodzenie, które poprzedziły nawałnice i burze w nocy, było ponad 1600 interwencji, najwięcej w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Uff, ale gorąco.
9: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
10: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się. Hurra!
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
12: A w praktyce możesz to po prostu zrobić.

0: na castorama.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale! Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. ebilet.pl – tu zaczynają się letnie emocje.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Halo, kto mówi?
11: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
10: Dofinansowanie?
11: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy.
10: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
11: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabi, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
10: Gdzie się zapisać?
11: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
10: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 90.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
12: Szeroki wybór? Pełny smak?
13: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Uff, ale gorąco.
16: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
17: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
18: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
1: Nawet 24 stopnie zobaczymy dziś na termometrach na południowym wschodzie kraju, w Krakowie, w Katowicach do 22, a w centrum od 20 do 21. Pochmurno i deszczowo, głównie na północy i zachodzie kraju, popada także w centrum. Mokre drogi zastaniemy w Gdańsku, Olsztynie czy w Poznaniu oraz Toruniu. Pogodnie na Śląsku, w Zagłębiu i na Podbeskidziu, całkiem niezłe warunki proponują Kielce i Kraków.
2: To są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Kolejne utrudnienia dla kierowców jadących na południe. Chodzi o zamknięcie od dzisiaj tunelu Emilia w Lalikach na S1 przed granicą ze Słowacją. Objazdy dla ciężarówek ekspresówką przez Bielsko i Cieszyn, osobówki mogą jechać starą 69. I tak do 3 sierpnia. Za kilkadziesiąt minut wracający z mundialu hiszpańscy mistrzowie świata powinni wylądować w Madrycie, gdzie po południu odbędzie się wielka fiesta. Hiszpanie wygrali po dogrywce 1-0 i są rzeczywiście najlepsi na świecie, mówi trener Luis de la Fuente.
3: Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej.
2: Rodri został piłkarzem turnieju, Unai Simon najlepszym bramkarzem. Na koniec król północy i to już nie piłka, a brytyjska polityka. Tak określany jest Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz wielkiego Manchesteru. Dziś oficjalnie zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: RadioExpert.pl.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: 5000 czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru.
6: Uff, ale gorąco.
7: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
8: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się. Hurra!
9: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autoryzowany dealer Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w

0: Wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. E-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 9.

0: To są newsy na 13. Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Poznańska policja szuka sprawców pobicia 60-latka, który w piątek stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Zajście miało początek w tramwaju, potem awantura przeniosła się na ulicę, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana.
0: Sprawcy uciekli, mężczyzna trafił do szpitala, na komisariat zgłosił się następnego dnia. Z kolei MZK Bielsko-Biała zawiadomiło policję i prokuraturę o groźbach i hejcie, które dotykają spółkę za zapowiedź zwolnienia z pracy mężczyzny, który wulgarnie obrażał nastoletnie Ukrainki. W siedzibie przewoźnika odbierane są maile i telefony z groźbami, napędzane nieprawdziwymi informacjami. Na koniec ostrzeżenia służb meteo, m.in. dla Olsztyna i Ławy czy Ostródy. Tam możliwe dziś burze z gradem, podobnie na Pomorzu.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzeda.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 iTech Electric.

0: Dealer Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
3: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
2: Dzięki wam wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

emocje. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć: idę. Idę w Melo. Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej. Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo. A jak potrzebujecie dobrej

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
2: masz. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale...
4: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
7: To są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. O kilkanaście groszy w ciągu najbliższych dni może podrożeć benzyna. Giełdowe ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. To efekt sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi analityk ze Petrol.pl Jakub Bogucki.
8: Jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
7: Co oznacza, że na polskich stacjach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są na horyzoncie. W Grecji na horyzoncie kłopoty z dostępem do wody w hotelach. Wszystko przez suszę. Alert w sprawie braku wody dotyczy obecnie 7 greckich wysp. Najtrudniejsza sytuacja jest na wyspie Astypalea między Rodos a Santorini. Pełny dostęp do wody za to na miejskich kąpieliskach w Olsztynie. Sanepid nie wykrył już sinic i dopuścił korzystanie z obu zamkniętych wcześniej kąpielisk przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel.

0: Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dzień dobry, w poniedziałek mamy godzinę 14. Jestem dzisiaj sama, bo mój radiowy chłopak postanowił, że musi odpocząć. Tak bardzo się zmęczył tym weekendem, słuchajcie, ale to nic, ponieważ my omówimy mundial. Tak, dobrze słyszycie, Iga Dudziuk omówi z wami mundial, no bo piłka nożna jest podobno sportem narodowym, ale również przeżyjemy wspólnie wieczór panieński. Cześć, zapraszam, don't leave accent. Tak, wchodzimy w 14.

Tayo Cruz we Frequajcie. Oglądaliście wczoraj występ Justina Biebera? Znaczy finał Mistrzostw Świata. Tak czy inaczej, wielkie brawa dla nas, drogie panie. Przetrwałyśmy lekko ponad miesiąc wysłuchiwania tekstów. Przestań, zasłaniasz telewizor. Nie, nie mogę teraz wyjść, mecz jest. Albo nie, Julie Bellingham nie będzie twoim mężem. Uważam, że przetrwałyśmy, skończone, Hiszpania jest mistrzem świata, wielkie brawa. I wiecie co? Ja chyba się przekonałam do tych meczów. Najbardziej to te przerwy mi się podobały.

Sobel, gdzie jest to lato? Jakaś taka aura pogodowa jest, bym powiedziała, jesienna. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się hajtać, no bo właśnie lipiec to jest jeden z najczęstszych miesięcy, kiedy my to robimy, ale nim ślub, no to wieczór kawalerski, wieczór panieński, my się skupimy na tym drugim, ponieważ przeczytałam taki artykuł, który mrozi krew w żyłach. Jest to taka spowiedź dziewczyny, która brała udział w bardzo, ale to bardzo dziwnym wieczorze panieńskim, gdzie był regulamin. Tak, dobrze słyszycie, był regulamin. Trzeba było się konkretnie ubierać. O 8 rano była, słuchajcie, pobudka na takim panieńskim. Nie wolno było korzystać z telefonu, znaczy były jakieś takie konkretne, wyznaczone godziny, kiedy można to było zrobić. Trzeba było publikować, uwaga, minimum 3 relacje, w tym jedno wspólne zdjęcie, to trochę jak praca. I do tego nie można było rezygnować z atrakcji, które były zapewnione na tym wieczorze panieńskim, bo to psuje energię grupy, a za spóźnienie, rozumiem, że na te atrakcje, były kary finansowe. No tak, nieźle sobie to wymyśliła przyszła panna młoda, kary pieniężne. Jakoś trzeba na ten ślub zarobić, prawda?

I tak brzmią wakacje. Ocean House w Malo Radio. Słuchacie Freak Fightu. Dzień Księżyca dzisiaj i należy robić różne rytuały, aby wam się powodziło. Pieniężne, obfitości, miłości. Obfitość, miłość, jedno się nasuwa. Wiecie, co robić w świetle Księżyca wieczorem dzisiaj. Tak zwane przyjemne z pożytecznym.

siostry, wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: pamiętasz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
5: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Tak gra Melo.

To jest prawdziwie podkręcone tempo. Axel F, Maloradio, WNW, Winaj i Gabri Ponte, a ten pan zagrał wczoraj na Tomorrowland w Belgii. Słuchajcie, i to nie jest koniec Tomorrowlandu, bo przed nami drugi tydzień. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to wbijajcie na Instagrama Meloradia, a ja wam mogę zdradzić, że widzimy się na drugim weekendzie Tomorrowlandu właśnie i będę jechać autokarem z naszymi słuchaczami, więc jeżeli macie jakieś challenge, które mogłabym wykonać w tym autokarze, to śmiało, piszcie. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Ja takie challenge być może z przyjemnością wykonam. A nie krępujcie się. Jeżeli macie coś ciekawego, to piszcie. WhatsApp Meloradio, tam się kierujemy. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Tak wam podkręcamy tempo.

0: Tak brzmi karnawał Gibbs, PZ for Money w Meloradiu. A dzisiaj nie przestraszcie się, ponieważ będą ćwiczenia.
1: Nie dziś.
0: Nie
1: no
0: dziś?
1: Właśnie, kiedy? Kiedy?
0: Ja dostałam taki alert.
1: Bardzo dobrze, że dostałaś.
0: I to właśnie nie będzie o tym, dzisiaj?
1: I o tym powiem w newsach.
2: A już o 15:00 zagramy!
0: Body Talk, Ale Farben, René Miller. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
4: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland!
10: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Uff, ale gorąco.
7: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
8: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: O reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Dawaj na 95.1 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
2: W całej Polsce zawyją syreny, to jutro między 7 a 19, ale spokojnie, to będą ćwiczenia, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu.
2: Służby apelują, by zachować spokój. Od dziś są zmiany w programie Czyste Powietrze. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków. Dostęp do programu ma być łatwiejszy, no i będzie można też uzyskać więcej pieniędzy na remont. Za to duże pieniądze zarobił w ten weekend film Odyseja, ponad 260 milionów dolarów. To może być jedno z lepszych otwarć kinowych tego roku.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i do pracy, rodacy. Tak podobno się mówi, właśnie skupimy się na tej pracy. Body Talk, Ale Farben, René Miller. Tak zaczynamy 15. Iga Dudziuk, cześć. Ach, i o dobrze narodowym porozmawiamy, o potrawie narodowej. Zostańcie z nami.

a to Ania Dąbrowska. Nieprawda w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Natomiast prawdą jest to, że my Polacy coraz częściej decydujemy się na wybór pracy, biorąc pod uwagę czas dojazdu do niej. Mamy takie trzy kryteria. Oczywiście finanse, wiadomo, stabilność pracy, no i właśnie to położenie. My już nie chcemy jeździć, no ja nie wiem, 40-50 minut. Jeżeli mamy tak dojeżdżać, to wolimy dostać gorzej płatną pracę, niż spędzać te zbędne godziny w autobusie. Ale patrząc na ceny mieszkań, moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby zamieszkanie w tej pracy. Nie dość, że będziemy pracownikami roku, to ile pieniędzy zaoszczędzimy? Whatever turns you on, Axwell. A za chwilę pocałujemy się wszyscy razem.

19 po 15, słuchacie Freak Fightu, Girls in Love. Drogie panie, panowie, dajcie głośniej, zwłaszcza jeżeli macie pracę biurową, to wam się spodoba, ale niekoniecznie waszym partnerom, więc im proszę zasłonić uszy. Przed chwilą przeczytałam, że całowanie jest zdrowsze i bardziej higieniczne niż, uwaga, uściśnięcie dłoni. Do takich wniosków doszli ludzie mądrzejsi ode mnie. To jest wspaniała informacja. Pocałujecie koleżankę tudzież kolegę z pracy, a w domu powiecie, że wy po prostu dbacie o swoje zdrowie, czego się nie robi dla swojego dobra. Zakaria, Andy Dust to teraz Melo.

0: My lubimy wam tak grać, ale mama ten w Meloradiu robił to najwięcej razy w ciągu roku. Nie, nie to. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to takiego i kto, to koniecznie zostańcie razem z nami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
5: Dlaczego?
4: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
5: A tort?
4: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: O reklamie.

Niech się kręci, jak kula kebabowa. 1900 zł tyle kosztowało 266 kebabów i jest to rekordzista, trudny wyraz. Policzmy w takim razie, ile średnio moglibyście oszamać kebabów za 500 zł i za 200, bo tyle można wygrać u nas w szybkiej kasie. Więc za 200 zł kupicie mniej więcej 7 spoko kebabów, za 500 mniej więcej 16. I jako, że to jest potrawa narodowa, to wypadałoby takie kebaby zjeść. Maloradio.pl, tam się kierujcie po szybką kasę. A 1900 zł wydać na tyle kebabów? Powiem wam, że mi by się to znudziło. Meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: Madonna, Martin Garrix, Bizarre, podkręcamy tempo w Meloradiu, a arcymistrzyni szachów poza zbijaniem konia będzie mogła... Co będzie mogła?
1: Zaskoczyłaś mnie po prostu tym zbijaniem konia.
0: No, tak się robi w szachach, Ula. Zbija tak, się konia na przykład.
1: Tak. No właśnie, może objąć ważne stanowisko.
2: A już o 16:00 zagramy
0: Save My Love, Kygo, Khalid Griffin. I tak wam zagramy punktualnie o 16:00.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze

0: expert.pl.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
3: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Autoryzowany dealer Dąbrowscy zaprasza. Zabrze, ulica Wolności 59 oraz Bytom, ulica Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
2: Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia rządu po rezygnacji Keira Starmera. A teraz Węgry, tam prezydentką może zostać arcymistrzyni szachów. Urząd miałaby objąć Judith Polgar, która przez 26 lat była najwyżej notowaną szachistką na świecie. A teraz polski sukces, bo nasz kraj ma najlepszą orkiestrę marszową. Harcerska orkiestra Dęta Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata.
3: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
4: I cały świat zachwycił się ludźmi z Tczewa.
5: No mam nadzieję. Zwłaszcza koncert został bardzo wysoko oceniony, bo uzyskaliśmy aż 97 punktów.
2: Z klarencistką Zosią Brzozowską i Szymonem Szczepańskim z sekcji perkusyjnej rozmawiał Maciej Bąk.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Jeśli potrzebujecie trochę gotówki, to zapraszam Was na meloradio.pl. My rozdajemy pieniądze i zrobię to ochoczo w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, Save My Love. Tak Wam gramy na początek. Kajgo.

Ella Henderson, Switch Disco, React. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. I zapraszam was na ślub. Najlepiej w Ekwadorze. Na świecie ogólnie jest przyjęta taka zasada, że potrzebny jest świadek, bo inaczej ślubu nie będzie. I w Ekwadorze, wyżej wspomnianym, można zrobić tak, że waszym świadkiem, uwaga, będzie pies. Dobrze słyszeliście, pies może być świadkiem na waszym ślubie. Jest to podobno coraz częstsze. Ja uważam, że to jest genialny pomysł, bo wreszcie ktoś się będzie szczerze cieszył na wasz widok.

17 po 16. Szybka kasa. Uwielbiam ten moment, kiedy się uśmiechacie, dlatego dzwonię do Jacoba, który zgłosił się na meloradio.pl i potrzebuje pieniędzy. Pytanie na co? I pytanie, czy odbierze? I w ogóle, czy działa telefon? To też jest odpowiednie pytanie. No bywa, słuchajcie, i tak. Spróbujemy jeszcze raz, bo u nas gotówka się nigdy nie kończy. Szybka kasa od Meloradia.

0: and beautiful.
1: Hey, Sun в Мелорадио. Nie bójcie się próbować w swoim życiu, to jest naprawdę istotne, dlatego ja spróbuję jeszcze raz zadzwonić do Jacoba, który wbił na maloradio.pl i potrzebuje 200 zł na przepiękną rzecz. Kuba, ścisz proszę radio.
2: To przepraszam.
1: Ależ proszę, cześć Kuba.
2: Cześć, cześć.
1: Co tam u ciebie słychać?
2: No wszystko dobrze, akurat teraz wracam z pracy.
1: Aha.
2: Ponad godzina.
1: Wow. A byłeś na maloradio.pl, potrzebujesz 200 zł, pochwal się na co?
2: Na pierścionek zaręczynowy. Chciałbym sobie dołożyć trochę więcej pieniędzy, kupić może trochę droższy, ale więcej karatowy, tak się to mówi.
1: Coś takiego. A czy masz już przygotowaną umowę, jak to zrobisz?
2: To znaczy umowę?
1: Nie no, umowy mam nadzieję, że żadnej nie macie, tylko to jest z miłości, ale czy masz przygotowaną taką umowę, jak będziesz się już chciał zaręczyć, oświadczać?
2: Myślę, że mam, tylko nie wiem, czy się nie zestresuję i nie będę musiał czegoś na poczekaniu wymyślić, także wszystko się okaże.
1: Dobra, Jacob. Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze i złożyć się na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
2: Oczywiście, dziękuję bardzo. Szybka kasa od Meloradia.

0: bardzo wakacyjnie się zrobiło. Fire, fire w Meloradiu. A my przeżyjemy koncert Justina Biebera jeszcze raz. No, w sensie finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej czy coś takiego. Omówimy to. Znaczy spróbujemy, bo znam się tylko na piłkarzach. Nie, nawet na tym się nie znam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, a 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: O reklamie.

Michel Schulte, Rehab, Better Me в Maloradiu. Mistrzostwa świata dobiegły końca, a mi się wyświetliła taka fantastyczna storka hiszpańskiego chyba pomocnika, Gavi, tak podobno się zwie. Wleciało zdjęcie z jego pucharem, a w tle była o ta piosenka, która się zgubiła. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Mega fajnie, że Ania Dąbrowska zyskała drugie życie. To jest naprawdę niesamowite. A wracając do Mistrzostw Świata, myślicie, że jakby te zawody były w Polsce, to z Colin by wystąpił? I don't know.

0: Jak to buja, to nowość w Meloradiu. Everything's fine. Alok, Jennifer Lopez, tak podkręcamy tempo.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. I ten numer zagramy o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
2: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Meloradiu podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
12: Dlaczego?
11: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
12: A tort?
11: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
13: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
14: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
13: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
14: No ale...
13: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
16: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane na Śląsku?
1: Urszula Miszczak, zapraszam. Rekordy oglądalności bije w kinach Odyseja. Najnowszy film Christophera Nolana. Są monumentalne obrazy, efektowne sceny batalistyczne, mityczne potwory i gwiazdorska obsada. W niej m.in. Matt Damon, Robert Pattinson, Charlize Theron. Odyseja na ekranach kin, także Helios w Katowicach i Bielsku-Białej. Trwa kolejna edycja letniego kina plenerowego na Paderewie. W amfiteatrze przy stawie kajakowym na Dolinie Trzech Stawów w Katowicach już w najbliższy piątek Dirty Dancing. Seans o 21:00, wstęp bezpłatny. Wraz z wakacjami do Katowic powróciły potańcówki. Muzyka serwowana na placu przed Teatrem Śląskim porywa do tańca każdego. Poszaleć można w każdą sobotę. Taneczne wieczory pod chmurką będą też przed Teatrem Polskim w Bielsku-Białej 8 i 22 sierpnia. Możecie też pośmigać na łyżwach w środku lata przed Galerią Katowicką.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
3: Potężna kara dla AliExpress. Unia Europejska nałożyła na platformę grzywnę w wysokości 550 milionów euro za sprzedaż m.in. niebezpiecznych zabawek i kosmetyków. Kara czeka też kobietę, która oszukiwała na kasie samoobsługowej w supermarketach w Kościanie, używała własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lewański z policji.
4: Kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupu wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki.
3: Grozi jej 8 lat więzienia. No i jeszcze news dla kawoszy. Amerykańscy naukowcy sprawdzili, ile filiżanek kawy dziennie możemy wypić. Okazuje się, że maksymalnie 5, ale uważajcie na energetyki, bo tam kofeiny może być więcej.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchajcie, Freak Fightu, mamy godzinę 17 i jak codziennie przyda się WhatsApp Melo Radia, ponieważ mam pytanie natury filozoficznej. Więc wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa.

Narcotic Trust, I Like It Melo. Zapraszam Was na meloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa i czas na głosówki. Pytanie jest bardzo proste. Co robić, jak się nudzicie na literę M? Można na przykład mierzyć kogoś wzrokiem, ale też można muskać palcami ukochaną, tudzież ukochanego. Co można robić, jak się nudzicie na literę M? Czekam na propozycje od Was. Głosówki nagrywamy przez WhatsAppa, a WhatsAppa znajdujemy na meloradio.pl. Co robić, jak się nudzicie? Literka M dzisiaj.

0: To chyba najfajniejszy koncert, na jakim byłam. Years and Years, Desire, Tavlo w Maloradiu. A my sprawdzamy, co można robić, jak się nudzimy na literę M. Dzięki za wszystkie głosówki, a głosówki przyjmuję na WhatsAppie Maloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Grzechu?
1: Motywować się, by pójść pobiegać.
0: Daj spokój. Bieganie to nie jest dobre. Biegasz, jak się przed kimś ucieka, czyli ze stresu. Nie, w ogóle nie polecam. Mati?
2: Jak się nudzimy, to miziamy się po głowie.
0: Tylko po głowie? Mamy też głosówkę od Paoli.
3: Jak się nudzę, to zazwyczaj miele gębą.
0: I to jest nasza kobieca specjalność. Mielenie bez sensu. Czekam na głosówki od Was.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc tam po moście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
0: To

0: chcę więcej. Chcę więcej głosówek od was, bo sprawdzam, co robicie, jak się nudzicie, na literę M i mamy taką bardzo ładną głosówkę od Michała.
1: A jakby tak z nudów moczyć się w wannie?
0: Można się moczyć w wannie, a według ciebie, Daniel, co można robić?
2: Jak się nudzę, medytuję przy Melo.
0: A to ciekawe połączenie, medytacja i Melo Radio. Obie rzeczy na M. Co można robić, jak się nudzicie, na literę M? Czekam na głosówki od was. WhatsApp Melo Radia znajdziecie na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Move Your Body w Melo Radio. Sprawdzamy, co można robić, jak się nudzimy na literę M. Dzięki piękne za wszystkie głosówki, które nagrywacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl i proszę bardzo, takie piękne propozycje od Was.
1: Można też memlać kukułki, jak baba przy ogrodzeniu w podomce.
0: Było to bardzo interesujące. Poczułam się starzej o jakieś 48 lat.
2: Jak się nudzę, to marudzę.
0: Ja nawet jak się nie nudzę, to marudzę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: to Olek, a nie koniec świata.
1: No też jak ja się pojawiam, to...
0: Nie, to jest początek
1: świata.
0: Kto wie,
1: co się wydarzy. A jak nie dasz buzi, to już w ogóle nie wiadomo, co się wydarzy.
0: Przyznam się do czegoś.
1: O nie.
0: Nie było buzi przed pierwszym weekendem Tomorrowlandu. Ale wszystko się dobrze ułożyło.
1: Ja to lepiej na drugi daj. Proszę ciebie, daj
0: teraz.
1: To buzi.
0: Dobra, bo to...
1: O, teraz już się nic nie wydarzy.
0: No to słyszymy się...
1: O.
0: W Belgii.
2: A już o 18:00 zagramy...
1: Jazzy Can't Deny It. To z kim w tej Belgii się usłyszysz?
0: Na przykład z tobą.
1: O, na przykład. Z wielką chęcią.
0: Tak, tylko że...
1: No i z wami, kochani słuchacze.
0: Dokładnie. I też spotkamy się w autokarze.
1: I będą takie fajne numery pewnie w nim lecieć.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
7: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
8: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
7: Dlaczego?
8: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
7: A jak coś się zepsuje?
8: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
7: Tort też kupi?
8: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
0: Po reklamie.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
10: Znany youtuber Stu trafi do Polski na ekstradycję. Zgodził się brytyjski sąd. Mężczyzna jest podejrzany o przestępstwo seksualne wobec nieletnich. Szykują się zmiany w kobiecym tenisie. WTA wprowadza obowiązkowe testy genetyczne dla zawodniczek. Badanie ma potwierdzać płeć biologiczną i będzie warunkiem dopuszczenia do gry. Przy sporcie zostajemy i sprawdzimy, ile kasy zgarnie reprezentacja Hiszpanii za wygraną na mundialu. Krzysztof Wilanowski.
11: $50 milionów. Dla porównania Argentyna za zdobycie tytułu 4 lata temu w Katarze dostała 8 milionów mniej. Teraz za zajęcie drugiego miejsca dostanie przelew w wysokości 33 milionów w amerykańskiej walucie. Trzecie miejsce, które zajęli Anglicy, FIFA wyceniła na $29 milionów.
10: A za sam udział w turnieju drużyny dostały po 9 milionów.
9: Jakby nie miały co z tym hajsem zrobić, to ja się mogę odezwać.
10: Przygarniemy,
9: tak. Nie ma problemu.
10: Oczywiście.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, ja składam zażalenie, no bo myślałem, że skoro jest 20 lipca, to nie muszę brać bluzy, a trochę zmarzłem w drodze do radia. Więc jak gdzieś wychodzicie wieczorem, to pamiętajcie, dobrze się ubierzcie, a ja was jeszcze dogrzeję bardzo dobrymi hiciorami. Calvi i Remi ze swoim kultowym Explosion wbiją za moment, a zaczynamy od Can't Deny It.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: Pychu, siemano, fajnie, że jesteście po drugiej stronie, a za chwilę będziecie mogli zawalczyć o skiety Meloradia. W jaki sposób? Szczegóły za moment.

0: Run, Run River, David Guetta i Yalok. Gwiazdy tegorocznego Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja mam do was ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Dokładnie, za moment zagramy sobie w tę zabawę. Zasady są jak zwykle banalnie proste. Ja myślę o jakiejś rzeczy, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie na antenę Meloradia, no i zgadujecie, co mi po głowie tym razem chodzi. A dziś myślę o wydarzeniu. No dla jednych jest ono ekstremalnie smutnym wydarzeniem, ale dla innych może być ono bardzo naprawdę wesołe. No i czasem, żeby to wydarzenie się odbyło, trzeba czekać naprawdę bardzo długo. 321-321-777. Powoli możecie już sobie wybierać ten numer telefonu, bo za chwilę będzie można dzwonić i zgadywać.
1: O czym myśli Pychu?

0: Ten numer ma chyba jakąś taką magiczną moc, bo jak zaczął lecieć, to od razu do naszego studia radiowego przez okno wyjrzało słońce. Mam nadzieję, że u was też jest tak fajnie i że to lato chociaż troszeczkę latuje. Summer i Calvin Harris w Meloradio, 18.20 punktualnie w tym momencie wybiła, a to oznacza, że mam do was dalej pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Pychu, czyli ja, siemano, raz jeszcze. Dobrego wieczorka wam życzę, no i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy, jeżeli zgarniecie skiety od Meloradia. Takie są do wygrania w naszej zabawie. Zasady są naprawdę bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie na antenę Meloradia, no i zgadujecie, o co mi chodzi. O czym myśli Pychu? No i dziś moje podpowiedzi są takie, że myślę o jakimś wydarzeniu. Dla jednych jest ono bardzo smutne, ale dla innych może być bardzo wesołe. No i czasem, żeby to wydarzenie się stało, no to czeka się na to bardzo, bardzo długo. No a ja mam nadzieję, że tyle nie będę musiał czekać na wasze telefony i że dodzwonicie się na antenę Meloradia i spróbujecie być może dopytać o coś, a być może od razu zgadnąć. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia. No i mam nadzieję, że zaraz lampka się zapali i ktoś z was spróbuje zgadnąć, o czym dzisiaj myśli Pychu. Do zgarnięcia przypominam skiety Meloradia. Myślę dziś o wydarzeniu. No i mam nadzieję, że za chwilę odbiorę telefon. No i to właśnie zrobiłem i ktoś spróbuje zgadnąć. Jak masz na imię? Siemanko.
2: Cześć, Oskar z tej strony.
0: No cześć, Oskar. A to o czym myśli Pychu?
2: Że jakby to wydarzenie brzmi bardzo jak to, co się ostatnio wydarzyło, czyli finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
0: O nie, ale dobry pomysł bardzo, ale dziękuję ci bardzo za to, że zadzwoniłeś. Niestety nie o to chodzi, o coś, co się zdarza zdecydowanie częściej. O, tak jeszcze wam mogę podpowiedzieć. No to odbieramy kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? O, tutaj ktoś się rozłączył. Nie musicie się bać, możecie dzwonić. 321-321-777, no to odbieram raz jeszcze. Siemano. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, chodzi o emeryturę. Kasia z tej strony.
0: Cześć, Kasia. No to o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że o emeryturze.
0: Aj, niestety nie o to chodzi. Ale dzięki wielkie, że zadzwoniłaś. Słuchajcie, chodzi o coś, co się dzieje bardzo dużo i podobno coraz więcej razy dochodzi do tego wydarzenia w życiu. No i jest ono oznaczeniem końca pewnego etapu. Tyle wam jeszcze mogę powiedzieć. Runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: Voices to Switch Disco i zupełna nowość na naszej antenie. 18:29 na zegarach, a ja mam do was cały czas to samo pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, no bo dziś myślę o pewnym wydarzeniu w naszym życiu. Jest ono dla jednych ekstremalnie smutne, dla innych bardzo wesołe. No i czasem czeka się na to naprawdę bardzo długo, no i kończy to pewien etap w życiu. No to mam wrażenie, że już tyle podpowiedzi, że dacie radę. No i czekam na telefony 321-321-777. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Grzegorz, cześć.
0: No cześć Grzechu, to o czym myśli Pychu?
2: Obstawiam urodziny.
0: Nie, nie chodzi o urodziny. Słuchajcie, to kończy pewien etap w życiu, ale nie chodzi o wiek. Chodzi o relacje, tak to powiem. No to teraz odbieram, no i mam wrażenie, że już tym razem się uda. Siemano, jak masz na imię?
2: Maciej.
0: No cześć Maciek, to o czym myśli Pychu?
2: Może chodzi o ślub?
0: Nie, i słuchajcie, chodzi o zupełne przeciwieństwo ślubu. No już prościej być nie może, no to odbieram ostatni telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Beata.
0: No cześć Betty, no to o czym myśli Pychu?
3: Emerytura.
0: Nie, nie chodzi o emeryturę. Słuchajcie, dobra, ostatnia szansa. No to odbieram telefon, jak masz na imię?
4: Cześć, tu Ewa.
0: No cześć Ewa, to o czym myśli Pychu?
4: O rozwodzie.
0: No nareszcie się udało, ale słuchajcie, mam trochę taki banan na ustach, bo to oznacza, że nie myślicie często o rozwodach, co bardzo dobrze mówi o naszym kraju. Ewa, słuchaj, skity Meloradia, mam nadzieję, że to nie jest rozwód z Meloradiem, tylko jak najdłuższy ślub.
4: Oczywiście.
0: I taki prezent na tą piękną drogę życia w tym momencie tobie daję.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jeju, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
14: Autoryzowany dealer Dąbrowscy zaprasza. Zabrze, ulica Wolności 59 oraz Bytom, ulica Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

nim robić biznesy, to czysta przyjemność. Tiesto w Meloradiu i The Business, 15 minut do 19. Domy za 1 euro we Włoszech to nie taka prosta sprawa. Co jakiś czas słyszymy o kolejnych miejscowościach, zazwyczaj takich dość wyludnionych, które chcą do siebie przyciągnąć nowych mieszkańców, no i oferują w zamian za zamieszkanie tam dom za cenę 1 euro. Ale właśnie wpadł mi w rączki artykuł, który przed tym przestrzega, bo jeden z influencerów stwierdził, że chce zobaczyć, jak to działa, no i podobno nie jest tak kolorowo, no bo Włosi oddają te domy, których tak naprawdę nie chcą mieć, no bo trzeba mieć masę hajsu na remonty, no i wydać ten hajs, no bo te domy są w strasznym stanie. No podobno przy jednym nawet został poproszony, żeby po pokoju chodził wzdłuż ścian, bo jak wejdzie na środek, to może się podłoga zawalić. No ogólnie lipa, trzeba przyznać. No jak na jedzeniu Włosi znają się wybitnie, no tak w nieruchomościach to coś im ewidentnie nie idzie. A już teraz nasi koledzy nie z Włoch, tylko z Niemiec. Kids Creek i Good Genug. Nowość na antenie Meloradia, mocno viralujący numer.

0: Body Talk. Ale Farben i Renee Miller, no język ciała ma to do siebie, że czasami potrafi więcej niż 1000 słów, co nie? Gdzieś się posprzeczaliście dzisiaj, no to może to jest sposób, żeby jakoś załagodzić atmosferę. Za chwilę wybije 19 i gramy dalej, wysłuchacie Meloradia.
1: A już o 19 zagramy
0: Another i Talk to You. Ten kawałek w całości usłyszycie po godzinie 19, a zagram go przed wszystkimi, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: 26. Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już godzinę 19. Wyczytałem, że dzisiaj mamy Dzień Księżyca. No może takie wspólne patrzenie w gwiazdy to może być dobry pomysł na romantyczny wieczór? No, tylko cieplej by mogło być i chmury mogłyby zniknąć. No ale ja już zadbam o to, żeby było cieplej, no bo gram naprawdę gorąco. See ya i mówię o Buddy, to za moment, a zaczyna Another i Talk to You.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Tu Pychu, siemano.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

karnawał. To Gips i PZ w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo wieczorową porą, 9 minuty po 19 na zegarach. A my za moment podsumujemy sobie cały mundial, który wczoraj się skończył i jest już za nami. Powiem wam też, kto pojawił się na widowni finałowego meczu.

na. Wierzę, że tak robiliście. Nie wierzę, że tego nie robiliście. 17 minut po 19 na zegarach, a za nami najnudniejszy finał mundialu w historii. No słuchajcie, tak absurdalnego i nudnego meczu to ja nie widziałem od dawna, no ale dowiedzieliśmy się przynajmniej po 120 minutach, że futbol czasem bywa sprawiedliwy. Hiszpania budowała ogromną przewagę w meczu z Argentyną, no i wygrała to Mistrzostwo Świata. Gratulacje. No ale ten mundial był zebraniem jego finału. Naprawdę wielu potężnych nazwisk. Od Donalda Trumpa, który wręczał puchar i nie chciał schodzić z fleszy kamer, przez Roberta Lewandowskiego, który ze swoimi kumplami w garniturze, z kumplami z Hiszpanii cieszył się bardzo po golu Ferrana Torresa. Był też Justin Bieber, który dał no mega średni koncert, za to rozwaliła mnie Madonna wjeżdżająca samochodem prowadzącym przez Ronaldinho. Naprawdę czułem się niesamowicie, ale absolutnie bezbłędna i fenomenalna była ta kobieta, no która będzie już chyba musiała tworzyć hymny piłkarskich imprez do końca życia. Bez tego to przecież nie ma sensu. Chodzi mi o Shakirę. No, naprawdę prawdziwa petarda, która rozruszała cały stadion i rozrusza was też teraz. Daj, daj! Hymn tego mundialu na oficjalne zakończenie. Gramy już teraz. Shakira i Burna Boy w Meloradio. Daj, daj!

0: Axwell i Bon, to Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 28 minut po 19, a wy pamiętajcie, że ten numer czeka na wasze głosy w 30 Melo Radia. Meloradio.pl, tam wspieracie wasze ulubione numery, no i w piątek po godzinie 18 po raz kolejny odliczymy listę tych waszych 30 najukochańszych. No i głosujcie na te, które lubicie najbardziej, żebyśmy wiedzieli, które grać wam częściej, a które już może niekoniecznie. Meloradio.pl, tam oddajecie głosy, następna lista już w piątek po 18. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
1: Tort też kupi?
0: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

No i Samba, Jonotas i Bryska w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minuty do 20 nam zostało. No i jestem ciekawy, czy ten poniedziałek był u was fajny, czy nie fajny. Dajcie mi o tym znać, jak podsumujecie poniedziałek. Gdzie teraz słuchacie Melo Radia i jak ten poniedziałek wam minął? Czekam na odpowiedzi na te pytania na WhatsAppie Melo. Możecie wysyłać głosówki, ale też możecie zadzwonić. 321-321-777. Tutaj was gorąco zapraszam. Wszystkie fajne i niefajne rzeczy z tego poniedziałku zbieram. Podzielcie się ze mną z nimi. No i zobaczymy, czy ten poniedziałek raczej na plus, czy raczej na minus u was. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Mam nadzieję, że wyślecie ich naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy chyba umówieni. Nie, wysyłacie głosowe, a za te najlepsze będę miał dla was merch od Melo. No a teraz mam gorącą nowość na naszej playce. Not So Bad i Inna Fire. Melo.

0: Radio.
1: Znacie Every Night? Znacie? To do góry! Every Night.

0: Czy robię to wejście stojąc? Oczywiście, że tak, no bo do takich numerów nie da się inaczej, jak tylko wyskoczyć do tańca. No są takie kawałki, które rozgrzewają serducho zdecydowanie najmocniej i ten do nich należy. Every Night i nasza kochana mandaryna. Pozdrawiamy ciebie, Marto, bardzo serdecznie. Jeżeli słuchasz, to bardzo mocno ściskamy. No i razem z tobą dojechaliśmy do godziny 20, no a po 20 sprawdzę, gdzie teraz słuchacie Meloradia. Cały czas czekam na wasze głosówki. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. No i mam nadzieję, że w jakichś fajnych miejscach się łapiemy.
1: A już o 20 zagramy
0: Ilenium, Jeli Guldin. Don't Want Your Love, tak nazywa się ten numer. No i ten numer właśnie zagramy punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Halo, kto mówi?
9: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
8: Dofinansowanie?
9: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy.
8: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
9: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
8: Gdzie się zapisać?
9: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
8: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: idę w melo. 20 już punktualnie na zegarach. Ten poniedziałek minął wam fajnie czy nie fajnie? Dajcie mi znać, co się wydarzyło. Czekam cały czas na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Dużo już ich mam, ale czekam na jeszcze więcej. WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A ja wam fajnie gramy. Modelki włodarski już za moment. Będzie Don Diablo. Zaczynają Ilenium i Eli Goulding. To Don't Want Your Love. Tu Pychu, siemano.
1: Meloradio. Idę w melo. Two ships in the night.

0: Nie ma co się smucić. Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta w Melo Radio. W końcu mamy wakacje, więc smutki odstawmy na bok. 14 minut po 20 na zgarach wysłuchacie Melo Radia, no i to jest wasz najlepszy możliwy wybór na wieczór, gwarantuję to wam, bo wiem, co wam zaraz zagram. Będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, Alok i Jess Glynn też wpadną na playkę, a ja sprawdzam, gdzie teraz słuchacie Melo Radia. No i czy ogólnie wasz poniedziałek to na plus czy na minus? Dajecie mi o tym znać głosówkami, no i róbcie to cały czas. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, tam ładną głosówkę można nagrać, tak jak zrobiła to Natalia.
1: U nas poniedziałek na plus, bo remont do przodu, dwie ściany gładzi w kuchni zrobione, także tutaj słuchamy sobie na remoncie Melo, tak jak w sumie zawsze. Pozdrawiamy.
0: Natalia, zaczęłaś remont, więc coś mi się wydaje, że jak prawdziwy Polak zaczęłaś też swój urlop.

0: FM. To już bardzo dobrze znacie, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo są takie numery, które śmiało możemy nazwać letniaczkami, a ten pan zna się na nich jak mało kto. No, nie zapomnimy chyba już bardzo, bardzo długo numeru California, a potem między innymi California Love, które rządziło na naszej playliście, a teraz White 2115 wraca z najnowszym numerem ze swojej ostatniej epki. Razem z Palarem, Vivi Simonem i Merkurym nagrali kawałek To Coś, no i gramy właśnie ten numer na antenie Meloradia już teraz. No przygotujcie się, bo to będą naprawdę mocne 3 minuty.

0: How does it feel? Dub Dogs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 14 minut. Tyle zostało nam do 21, a ja cały czas sprawdzam, gdzie wy teraz słuchacie Melo Radia. No i czy wasz poniedziałek na plus, czy na minus na razie wychodzi. No i Jasia się odezwała na WhatsAppie Melo Radia.
1: Hejka, ja właśnie skończyłam pracę, więc dla mnie poniedziałek uważam za udany. Pracowałam tylko 4 godziny, zarobiłam fajną kasę, bo jestem piercerką w Skoczowie, więc jestem bardzo na tak i mam nadzieję, że wieczór też będzie przyjemny, bo spędzam go z wami, z Melo Radiem. Pozdrawiam serdecznie, buziaki, pa!
0: No i Jasia jeszcze napisała dodatkowo poza tą głosówką taka ciekawostka. W zeszłym roku zgarnęłam od was 200 w szybkiej kasie na pociąg na szkolenie z piercingu, więc szkolenie poszło super. Jestem z wami od tego czasu. Bardzo nam miło, Asia, że z nami zostałaś. No i jeżeli wy też chcielibyście po szybką kasę się zgłosić, no to Asia pokazuje, że warto. Meloradio.pl, tam się po szybką kasę zgłaszacie. Tak naprawdę na co tylko chcecie, wpisujecie wam nasze pomysły, nam wasze pomysły, o tak, a potem czekacie na nasz telefon.

0: Joel Curry, jego nowość to Whisper w Meloradio. Tak, gramy jeszcze przed 21, a jajajaja, jakie to jest dobre. A Joel Curry jest jedną z gwiazd tegorocznego Tomorrowlandu. Przypominamy, że my w Meloradio mamy dla was transmisję. Mieliśmy je przez cały ostatni weekend, ale będą też przez cały najbliższy. No i będą też gorące relacje prosto z Boom w Belgii. Słuchajcie Meloradia w piątek, sobotę i niedzielę po 20.
1: A już o 21 zagramy
0: Topiki Becky G, Sorry Papi. Ten numer punktualnie o 21 przejmie antenę Meloradia.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Po reklamie. Autopromocja. Tomorrowland w Meloradiu. Na żywo. 3 dni prawdziwego, dobrego Melo. Prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już 21 minęła, to oznacza, że lecimy dalej z tym poniedziałkowym wieczorem, ale jestem mega ciekawy, kto teraz pracuje, tak jak ja, kto siedzi w pracy i słucha Melo Radia. Dajcie mi znać, jakie zawody są razem ze mną, 321-321-777, tutaj możecie dzwonić, ale też możecie wysyłać głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Róbmy listę zawodów, które w poniedziałek wieczorem muszą siedzieć w pracy, a ja do tej pracy, albo jeżeli jesteście już wolni od roboty, to też wam pogram. Timbaland i Kerry Hilson, Way I Are. Taki klasyk wam przypomnę za moment, a zaczynają topiki Becky G od Sorry Papi. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Robin Schulz i Better Times. Niesamowicie klimatyczny numer. Jak teraz jedziecie autem, no to wam po prostu zazdroszczę tego pięknego widoku ciemnego miasta i tego numeru w głośnikach. Tak podkręcamy tempo wieczorową porą w Meloradiu. 15 minut po 21. Jakie zawody pracują razem ze mną? Cały czas czekam na wasze telefony. 321-321-777. No i widzę, że akurat lampka się pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, mam na imię Krysia.
0: Krysia, no i w jakim zawodzie pracujesz o tej porze w poniedziałek?
1: Piszę apelację, jestem radcą prawnym.
0: Ulala, tak poważnie, ale czekaj, to radcy prawni to nie mają tak, że 9:17 i o 17:00 już do domciu?
1: O nie, nie, to tak się tylko wszystkim wydaje.
0: To ja mam teraz dla ciebie...
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Też pozdrawiam, no i mam dla ciebie numer chyba idealnie pasujący do tego twojego stanu w tym momencie. Never going home tonight, bo coś mi się wydaje, że ty bardzo szybko tej nocy do domu nie wrócisz.
1: No właśnie, jeszcze cała prawie przede mną.
0: David Guetta, Alesso i Madison Love już teraz w Meloradiu. A tak a propos jazdy autem, to Gipsy Win zaraz się pojawi, więc będzie fajnie.

0: Ignite w Melo. Keep 391 i Alan Walker, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Nieważne czy piątek, sobota, niedziela czy poniedziałek, my mamy dla was masę nowości. No i taką stworzyli dla nas panowie z Two Colors. Ich znacie z anteny Melo Radia, między innymi z nowych wersji starych hitów, takich jak Loveful, między innymi. A tym razem mają dla nas nowość Heart to Heart. Tak się ona nazywa, no i posłuchajcie, jak ona brzmi, jest niesamowicie wciągająca.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

nią to można tańczyć o każdej porze dnia i w każdy możliwy dzień. Bledka w Meloradio, tak podkręcamy tempo. 16 minut, tyle zostało nam do 22, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłaszać się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie, meloradio.pl. Tam wpisujecie nam wasze pomysły, no a one mogą być naprawdę, naprawdę różne. Co tylko chcecie, to wpisujcie i zobaczymy, być może jutro szybką kasę damy właśnie wam. A ja teraz daję wam jeden z moich ulubionych numerów od tego pana, Tiesta i Bright Sparks. To On My Way w Melo.

Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio, a to jedna z naszych nowych propozycji. Jubal i Ocean House. Tak gramy jeszcze przed 22, ta już za chwilę wybije, a to oznacza, że żegnamy poniedziałek. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

Czeka nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano. Rano.

Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

rację. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Radio Śląsk. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
0: M to muzyka, który

0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciec.